nasio ni shida aga ureren aga karal jigete ketito agere mi komnye ogalia ni legi ptayati bwata ngomo imera

barotinga kabarure terute tonu itena nota nagara rangot mi singa dago se kidogo chigange to go bite gete ngele dago se kito maga njiga go bata insight mutkongo choro no chutukul tikale tuko pamoja asante asante sana.